0: Internet jest niezwykle skutecznym i użytecznym narzędziem. Przynosi nam wiele korzyści, daje wiele możliwości. W dzisiejszych czasach wystarczy jedno kliknięcie, by mieć dostęp do ogromnych ilości informacji. Niemal z każdego zakątka globu możemy śledzić najnowsze wiadomości i pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. Ponieważ jednak świat online stale się rozwija, powinniśmy być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku będziemy rozmawiać o Dniu Bezpiecznego Internetu i o tym, co robi Unia, aby internet był bezpieczniejszy. Najpierw dowiedzmy się, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu i dlaczego jest tak ważny. Z biegiem lat Dzień Bezpiecznego Internetu stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu bezpieczeństwa online. Po raz pierwszy ogłoszono go w 2004 roku jako część planu działania Unii na rzecz bezpieczniejszego internetu, a obecnie obchodzi się go co roku w ponad 180 krajach na całym świecie. Ma edukować na temat aktualnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci. Chodzi o to, by wszyscy, zwłaszcza dzieci i młodzież, mogli bezpiecznie korzystać z internetu. Jak można zaangażować się w Dzień Bezpiecznego Internetu? Co roku w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu inspiruje do działania miliony ludzi na całym świecie. Wszyscy przecież chcemy być bezpieczni w sieci. Pod ogólnym hasłem Razem na rzecz lepszego internetu, Krajowe Komitety Dnia Bezpiecznego Internetu i wspierające inicjatywę mogą organizować własne działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. W 2012 roku powstała sieć finansowanych przez Unię Centrów Bezpieczniejszego Internetu. Był to element strategii Komisji Europejskiej Lepszy Internet dla Dzieci. Obecnie większość krajów Unii posiada własne Centrum Bezpieczniejszego Internetu. Każdy, kto chce dowiedzieć się, co dzieje się w okolicy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, może skontaktować się ze swoim krajowym centrum. W Polsce takie centrum tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ich działania w tym zakresie finansuje Unia Europejska z programu Bezpieczniejszy Internet w ramach instrumentu Łącząc Europę. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zaczynają się wyznaczonego dnia, ale trwają zazwyczaj aż do końca marca. Z tej okazji odbywają się formalne uroczystości, w których można brać udział także online, i wiele ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw. Dzieci, młodzież, nauczyciele, wszyscy dorośli mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, happeningach czy konkursach. Jest nawet konkurs na najciekawszą inicjatywę. Czym zajmują się Centra Bezpieczniejszego Internetu? Ośrodki te doradzają, pomagają i udzielają informacji dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w kwestiach cyfrowych oraz zwalczają niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Współpracują ze sobą i wymieniają się zasobami i najlepszymi praktykami na szczeblu unijnym za pośrednictwem Unijnego Centrum Bezpieczeństwa w Sieci. Centra Bezpieczniejszego Internetu oferują zazwyczaj trzy rodzaje usług. Krajowe Centrum Informacyjne organizowane przez sieć InSafe, infolinię InSafe oraz numer interwencyjny prowadzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Numerów Interwencyjnych. Infolinie udzielają porad młodym ludziom, rodzicom i opiekunom na temat szkodliwych treści i zachowań w internecie. Pod numerem interwencyjnym można anonimowo zgłosić nielegalne treści, takie jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Jedną z kwestii, którymi zajmują się Unijne Centra Bezpieczniejszego Internetu, jest ochrona tożsamości cyfrowej. Cyfrowa tożsamość odnosi się do wszelkich danych, kont i informacji związanych z naszą obecnością w świecie online. To profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy TikTok, konta e-mail, dane przechowywane w chmurze, historie przeglądania, komentarze na forum, podpisy pod petycjami, czyli każdy ślad, jaki zostawiamy po sobie w sieci. To także wszelkie cyfrowe aktywności, jak zakupy czy korzystanie z usług bankowości internetowej oraz nasze dane medyczne i biometryczne. Jakie kroki podjęła Unia, by chronić naszą tożsamość cyfrową? Ochronę danych osobowych przewiduje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Opierając się na karcie, Parlament, Komisja i Rada podpisały w grudniu 2022 roku Europejską Deklarację Praw i Zasad Cyfrowych w cyfrowej dekadzie. W deklaracji unijne instytucje zobowiązują się do ochrony interesów obywateli przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczością, w tym naruszeniami danych i kradzieżą tożsamości. Aby pomóc chronić dane osobowe i umożliwić ludziom zachowanie kontroli nad ich tożsamością cyfrową, Unia wprowadziła koncepcję europejskich portfeli tożsamości cyfrowej. Dzięki nim można bezpiecznie i łatwo potwierdzać swoją tożsamość w sieci. Te bezpieczne tożsamości cyfrowe będą uznawane w całej Unii, a za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy będą mogli bezpiecznie udostępniać określone dane osobowe, takie jak wiek lub narodowość, bez konieczności ujawniania jakichkolwiek dodatkowych informacji, które mogłyby ich zidentyfikować. Osoby korzystające z portfela tożsamości cyfrowej będą miały pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, ponieważ będą mogły za każdym razem wybrać, które dane udostępniają. Na przykład, wyobraź sobie, że rejestrujesz się na platformie internetowej. W takim przypadku będzie można udostępnić swój wiek, bez ujawniania dokładnej daty urodzenia. Rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej weszło w życie w maju 2024 roku. Wszystkie kraje Unii będą musiały do 2026 roku zapewnić co najmniej jeden portfel tożsamości cyfrowej swoim obywatelom i mieszkańcom. Jak chronić swoją cyfrową tożsamość? Możemy kontrolować to, co ludzie odkrywają o nas w internecie. Warto zastanowić się dwa razy, zanim coś opublikujemy, nie przyjmować próśb o dołączenie od nieznajomych w mediach społecznościowych i sprawdzać autentyczność linków, zanim się je kliknie. Życie w erze cyfrowej wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale internet oferuje nam tak wiele korzyści. Unia pracuje nad tym, aby internet stał się bezpieczniejszym miejscem, w którym chroni się prawa użytkowników. Każdy z nas może odegrać jakąś rolę, więc bądź na bieżąco, rozwijaj się i dbaj o bezpieczeństwo w sieci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Cenu Dafne Caruanovej Galiciovej za žurnalistiku za rok 2023 získalo grécko-nemecko-britské združenie. Odnieslo si ju za podrobné preskúmanie stroskotania lode Adriana, ku ktorému došlo 14. júna 2023 pri pobrežnom meste Pylos na juhozápade Grécka. Utopilo sa pri ňom vyše 600 migrantov, ktorí iba niekoľko dní predtým nastúpili v Líbii na rybárskú loď.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Víťazný článok oceneného združenia má v preklade do slovenčiny názov Pod ľahostajným dohľadom vypnutých kamier úradov smrť v najtemnejších hlbinách Stredozemného mora. Na preskúmaní udalostí sa podielali grécky investigatívny subjekt Solomon v spolupráci s nemeckou mimovládnou organizáciou Forensis, nemeckou verejnoprávnou stanicou ARD a britskými novinami The Guardian. Spoločne odhalili, ako kroky gréckej pobrežnej stráže viedli k najsmrteľnejšiemu stroskotaniu lode s migrantmi v nedávnej histórii. Vyšetrovanie tiež odkrylo nezrovnalosti v oficiálnych tvrdeniach gréckych orgánov. Novinári zozbierali svedectva viac ako 20 osôb, ktoré stroskotanie lode prežili. Nahliadli do súdnych dokumentov a rozprávali sa s viacerými zdrojmi z prostredia pobrežnej stráže. Vo svojich záveroch poukázali na to, že grécke úrady nevyužili možnosti záchrany a ignorovali ponuky na pomoc. Zo svedectiev tých, ktorí prežili, zároveň vyplynulo, že potopenie lode nakoniec spôsobili pokusy gréckej pobrežnej stráže pritiahnuť plavidlo lanom. Grécka pobrežná stráž snahy ťahať loď poprela. Mimovládna organizácia Forensis pripravila rekonštrukciu udalostí osudnej noci. Použila pritom interaktívny 3D model plavidla, údaje z lodného denníka pobrežnej stráže, ako aj výpoveď kapitána plavidla pobrežnej stráže. Využila aj informácie o letových dráhach, údaje o námornej doprave, satelitné snímky, videá zhotovené neďalekými plavidlami a ďalšie zdroje.

0: è andato molto bene perché mi sono piaciuta, sono piaciuta alle prof, è piaciuta la mia esposizione e mi piace un sacco la materia.
1: Raccontaci invece di un esame che pensavi sarebbe andato malissimo e che invece è andato benone, veramente oltre le tue aspettative.
2: Beh, diciamo che tutti gli orali mi fanno più paura che gli scritti, quindi subito dopo l'esame di microbiologia c'era, dopo una settimana, l'esame di immunologia, che è considerato una conseguenza dell'esame di microbiologia, per cui avere solo una settimana per ripetere tutto quel programma così denso di nozioni era un lavoro molto difficile, ma alla fine è andato meglio del previsto, ho preso 27. Il problema mio è che, chiamandomi Glaudo ed essendo l'ultimo del mio gruppo, in tutti gli orali passo per ultimo al pomeriggio, quindi ho molto tempo per caricarmi di ansia durante l'attesa del mio orale.
0: Esame che pensavo sarebbe andato malissimo, memoria e apprendimento. Esame preparato in 4 giorni. Avevo seguito tutte le lezioni, però non pensavo di sedermi, di parlare e di andare bene, molto molto bene. Anche qui 30 e lode, con i complimenti della prof, che è tra l'altro la coordinatrice del corso, e quindi super fiera, super orgogliosa, e non potevo crederci neanche io.
1: E per concludere invece un esame che è andato molto male, ma che alla fine sei contento di essere riuscito a passare.
2: L'esame che più mi ha segnato, diciamo, questi 3 anni di biotecnologie è l'esame di laboratorio di tecnologie molecolari e penso che sia l'esame che più mi porterò dietro negli anni successivi alla laurea, perché nonostante la materia mi appassionasse moltissimo, dopo 3 tentativi ho preso lo stesso voto, cioè sempre 25. Ho preso un 25, l'ho rifiutato, ne ho preso un altro, l'ho rifiutato e la terza volta ho ripreso un altro 25. E quindi a quel punto l'ho dovuto accettare per forza.
0: L'esame è andato molto male, faccio parte del 80% dei ragazzi che frequentano psicologia, quindi psicometria ovviamente. Non è andato in realtà malissimo, 18, politico. È andato però male perché non mi sono impegnata, perché non ho studiato e quindi ho preso quello che meritavo.
1: Ringraziamo Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro per essere stati quest'oggi nostri ospiti. Questo è Studiare Informati, un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 623.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 623 un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 623 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 623 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. Zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku Posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3. turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w 1. turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
5: Europa kaip niekad anksčiau išgyvena demografinius pokyčius.
4: Prognozuojama, kad 2050 metais beveik trečdalis ES gyventojų bus ne jaunesni kaip 65 metų amžiaus. Tai, kad žmonės dabar gyvena ilgiau ir sveikiau, yra didelis visuomenės pasiekimas, tačiau senėjanti visuomenė teikia ne tik galimybių, bet ir kelia iššūkius. Siekdama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų džiaugtis visaverčiu ir sveiku gyvenimu, ES įgyvendina įvairias politikos priemones.
5: Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, ką ES daro dėl vyresnio amžiaus žmonių. Panagrinėsime, kaip šios iniciatyvos veikia milijonų žmonių gyvenimus visame mūsų žemyne. Europos Sąjungoje daugiau nei penktadalis gyventojų yra sulaukę.
6: Spazio Emergente, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Qui la vostra Erika per un nuovo appuntamento di Spazio Emergente. Direttamente dalla capitale è passata a trovarci Elettra, giovane cantautrice romana. Ciao Elettra!
8: Ciao Erika, un saluto a tutti gli ascoltatori.
7: Raccontaci un po' chi sei e come ti sei avvicinata alla musica.
8: Allora, io mi sono avvicinata alla musica in realtà abbastanza tardi, relativamente tardi, verso i 17-18 anni. Già cantavo, sempre cantato, ho studiato danza per tantissimi anni, quindi la musica c'è sempre stata nella mia vita. Però diciamo da un punto di vista più didattico, mi sono avvicinata abbastanza tardi con le prime lezioni private. E pian pianino mi sono avvicinata delle accademie e quindi ho cominciato a fare un pochino più sul serio.

0: Od kiedy w 2014 roku Rosja bezprawnie zajęła Krym i Sewastopol, Parlament Europejski głośno domaga się surowych sankcji. Potępił inwazję Rosji na Ukrainę i żądał, aby rozszerzyć sankcje i lepiej je egzekwować. Apelował też, by skonfiskować rosyjskie aktywa zamrożone przez Unię i przeznaczyć je na odbudowę Ukrainy. W kwietniu 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów. Była to pierwsza wizyta wysokiego rangą przedstawiciela Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy od początku rosyjskiej agresji. W ten sposób przewodnicząca pokazała Ukrainie, że Unia stoi u jej boku. 2 lata po wybuchu wojny Roberta Metsola powiedziała w Strasburgu. Kilka tygodni po rozpoczęciu inwazji przemawiałam w Kijowie przed Parlamentem Ukrainy. Robiłam to w imieniu posłów do Parlamentu Europejskiego, a obok mnie stał prezydent Zełenski. W imieniu nas wszystkich obiecałam, że będziemy wspierać Ukrainę i jej mieszkańców tak długo, jak to konieczne. Przez ostatnie 2 lata Europa dotrzymała tej obietnicy. I będziemy nadal jej dotrzymywać. Konsekwentnie wspieramy i będziemy nadal wspierać Ukrainę pod względem politycznym, gospodarczym, wojskowym, finansowym, humanitarnym i dyplomatycznym. Parlament Europejski pomaga też Ukrainie uzyskać status państwa kandydującego do Unii. Posłowie wezwali państwa członkowskie, aby rozpoczęły negocjacje akcesyjne. Nastąpiło to w końcu w grudniu 2023 roku. Do członkostwa Ukrainy w Unii wciąż długa droga. Kraj ten musi nie tylko przenieść przepisy i regulacje unijne do ustawodawstwa krajowego, ale również przeprowadzić reformy społeczne. Zajmie to trochę czasu, ale droga do członkostwa stoi przed Ukrainą otworem. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: The 2024 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism has been awarded to Lost in Europe, a not-for-profit cross-border journalism project investigating a tragic and urgent issue. The disappearance of over 51,000 unaccompanied child migrants in Europe.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: The winning investigation led by Lost in Europe uncovered that more than 51,000 unaccompanied child migrants went missing after arriving in Europe between 2021 and 2023. This investigation was a collaboration between media organisations from Germany, Italy, Greece, the Netherlands, Belgium, Ireland and the UK, and it revealed gaps in reporting and data on missing unaccompanied children. The figures are staggering. An average of nearly 47 children in migration have vanished each day since 2021. Lost in Europe gathered data from 31 countries and found that tens of thousands of migrant children remain unaccounted for. Many of them are feared to have fallen victim to human trafficking or modern slavery. On receiving the award, Heysha van Haren, co-founder of Lost in Europe, said,
8: European member states are responsible for these children. Yet the children are disappearing and we do not even know how many of them are missing. Children traveling alone across Europe are a national responsibility. They fall under the custody of the country they are in. Is it acceptable for a child to disappear under your guardianship?
1: This is not the first time that Lost in Europe's investigative journalism has had an important impact. In 2021, they reported that over 18,000 migrant children had disappeared between 2018 and 2020. By revisiting and expanding on their findings, they have brought fresh attention to a crisis that has only grown in scale over the years. Their work is a vital reminder of the power of journalism to expose uncomfortable truths and demand accountability. The team's publishing partners include The Journal in Ireland, CNN in the UK and the US, and Tagesschau in Germany. And it was through this network of investigative journalists that the story reached an international audience. Each year, on the anniversary of Daphne Caruana Galizia's assassination, the European Parliament awards this prize in her honour. During the award ceremony, Parliament President Roberta Metsola said,
3: "This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. It is our reminder of Parliament's commitment to media freedom, independence and pluralism as fundamental pillars of democracy. It is for all those journalists who risk their lives and livelihood on a daily basis to uncover the truth, regardless of where it lies or whom it upsets. For all those killed and those whose lives are threatened in the course of their work."
1: Established in 2019, the Daphne Caruana Galizia Prize recognises the invaluable role